0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

21 lipca 2026 roku, w trzeci wtorek miesiąca, w polskim programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne, wita się ze słuchaczami Katarzyna Bebejewska. Dzień dobry Państwu. Wyniszczające wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, kataklizmy w różnych częściach świata, rażące nadużycia w warszawskim szpitalu i polityczne walki w naszej ojczyźnie oraz bolesna rocznica ludobójstwa na Wołyniu przeżywana w kontekście prowokujących decyzji prezydenta Ukrainy zdominowały w ostatnich tygodniach polskie medialne przekazy. W dzisiejszej audycji nadamy przemówienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wygłoszone na Podkarpaciu 11 lipca w kolejną rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Oprawę muzyczną stanowić będą ballady Zygmunta Olszewskiego, Rodzina, Przeobrażę ziemia moich przodków i Nie dzielcie nam narodu. Rozpoczynamy jak zwykle od komunikatów lokalnych przygotowanych przez Renatę Suwara. Rozpoczynamy od komunikatu koordynatora polskiej sekcji naszego radia, pani Zofii Kemp. Zgodnie ze statutem Radia 3ZZZ, co 2 lata zwołujemy walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku odbędzie się ono w niedzielę 20 września. Do nowego zarządu mogą kandydować wszyscy płatni członkowie z co najmniej jednorocznym stażem członkostwa. Wszyscy chętni do tej społecznej pracy są bardzo mile widziani. Nowe kandydatury można zgłaszać do 10 sierpnia do koordynatora pani Zofii Kemp pod numer telefonu 0499-444-096 lub do zastępcy koordynatora pani Renaty Suwara pod numer telefonu 0425-705-996. Wszystkie zgłoszone kandydatury przed walnym zebraniem muszą być zatwierdzone przez dyrekcję naszej radiostacji. W ramach obchodów 75-lecia polskiego osadnictwa w Geelong, Związek Polaków w Geelong zaprasza serdecznie wszystkich członków polskiej społeczności oraz ich przyjaciół, znajomych i sympatyków do Domu Orła Białego w Breakwater na gościnny koncert zespołu pieśni i tańca Polones i wokalnego zespołu Dorotek. Ten żywiołowy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę 26 lipca 2026 roku o 14:30. Wstęp wolne datki. Od 12 będzie można skorzystać z oferty obiadowej restauracji Bistra w Domu Orła Białego. W dniach od 6 do 23 sierpnia 2026 roku Melbourne po raz kolejny stanie się stolicą światowego kina za sprawą Melbourne International Film Festival, MIFF, najstarszego i największego festiwalu filmowego w Australii oraz jednego z najstarszych na świecie. Organizowany jest od 1952 roku. MIFF od ponad 7 dekad prezentuje publiczności najwybitniejsze produkcje z całego świata. Swoją historią dorównuje takim wydarzeniom jak festiwale w Cannes czy Berlinie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco. W programie znalazły się najgłośniejsze filmy z międzynarodowych festiwali, najnowsze produkcje australijskie, potencjalni kandydaci do najważniejszych nagród filmowych oraz liczne premiery prezentowane pierwszy raz w stanie Wiktoria. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie także bogaty program branży filmowej. Obejmuje spotkania producentów, reżyserów i przedstawicieli światowego przemysłu filmowego. Program festiwalu jest dostępny na stronie www.online/flip-html.pl.com/bklwo/birw. W tegorocznym programie nie zabrakło polskich akcentów. Publiczność będzie mogła obejrzeć 2 filmy polskich reżyserów, Bez końca,
angielski Closure w reżyserii Michała Marczaka oraz Ojczyzna, angielski Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Ponadto w programie znalazły się produkcje związane z Polską. Erupcja Pita Ossa, w której akcja częściowo rozgrywa się w Polsce, oraz Flesh and Fuel Piera LaGalla, w którym w jednym z głównych bohaterów jest Polak. Bilety są w sprzedaży od wtorku 14 lipca 2026 roku. W ofercie dostępne są wejściówki na 3, 6 lub 12 seansów. Szczegóły w zakładce Tickets and Passes. Harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie miff.com.au/program/planner. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o 15:00. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł, telefon 0423 212 764. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września 2026 roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Kosz udziału w koloniach $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174, e-mail beata.mucha3@outlook.com. A oto informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego o interesującej fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, Elżbieta Raczkowski Foundation. Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem tej fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane przez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dywidend fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii, The Polish Teachers Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy

0: komitet doradczy Advisory Committee tej fundacji. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody przyznawane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający egzamin z języka polskiego otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale wiemy już, jaką sumą będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej 2000 dolarów. Natomiast najlepsi mogą liczyć na 20 tysięcy, 15 i 10 tysięcy. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2026 roku. Informację tę przekazała pani Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Bluma. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road w Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski. I nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają do Poletta Deli w Ashwood. Lubisz gotować? Chcesz poznać nowych ludzi i aktywnie spędzić czas w polskiej społeczności? Zarząd Klubu Polskiego w Albion zaprasza osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu, pomóc podczas przygotowywania tradycyjnych polskich potraw, obsługi baru lub pomocy przy organizacji wydarzeń klubowych. Klub oferuje ciepłą i przyjazną atmosferę, elastyczne dni i godziny pracy, nominal allowance, zwrot kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie, tak zwany nominal allowance, możliwość poznania wspaniałych ludzi i aktywnego spędzenia czasu. Nie ma ograniczeń wiekowych. Klub zaprasza zarówno osoby młodsze, jak i seniorów. Doświadczenie w kuchni lub obsłudze jest mile widziane, ale niekonieczne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 0410 298 122 lub na komunikatorze Messenger na Facebooku Polskiego Ośrodka w Albion. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich we wtorek od 10 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczór i w sobotę od 19 do 20. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres ersuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub wysłać wiadomość pod numer 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii w Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem polonijnych imprez, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Tygodnik Polski ukazuje się nadal, ale tylko na stronie internetowej. Możemy go znaleźć pod oryginalnym tytułem na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.
1: Gdy dziecko przychodzi na świat, nie wie jeszcze, gdzie dobro, gdzie zło. Matka tuli je blisko do serca. Ojciec mówi, nie lękaj się, chodź. Oni pierwsi pokazują mu drogę, uczą kochać, przepraszać i żyć. Bo od ojca i matki się zaczyna to, kim kiedyś

0: 11 lipca prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA w Radrużu w województwie podkarpackim. Podkreślił, że pamięć o 120 tysiącach pomordowanych Polaków jest fundamentem i nie można jej mylić z amnezją czy relatywizowaniem historii. Stwierdził, że fałszywa historia tworzy fałszywą politykę. Sprzeciwił się gloryfikowaniu Stefana Bandery i zbrodniczej ideologii OUN-UPA, wskazując, że odwoływanie się do czerwono-czarnych barw w XXI wieku jest nie do zaakceptowania. Porównał pochwałę tych symboli do prób usprawiedliwiania nazizmu czy stalinizmu. Zaznaczył, że Polska nie oskarża całego narodu ukraińskiego, lecz konkretnych sprawców oraz zbrodniczą ideologię. Przypomniał także o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków i sami często byli mordowani przez UPA, wskazując, że to oni powinni być ukraińskimi bohaterami narodowymi. Posłuchajmy tego przemówienia w całości.
1: Drogi panie marszałku, drodzy państwo parlamentarzyści, szanowny panie ministrze, drogi księże, droga pani Jadwigo, która jest gdzieś tutaj z nami i tak dzielnie walczyła o pomnik prawdy. Bardzo pani dziękuję za tę pamięć. Drogie rodziny naszych dzisiejszych bohaterów, ofiar, drogi panie dyrektorze Instytutu Pamięci Narodowej, panie profesorze, dziękuję wam wszystkim, drodzy państwo, za to, że pamięć trwa. Pamięć trwa, pamięć buduje także naszą przyszłość i pamięć dzisiaj na naszych oczach zwycięża. Prawda i pamięć, i dlatego właśnie się spotkaliśmy. Drodzy państwo, niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poetów Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości. Jesteśmy tutaj po to, aby niewiedza o zaginionych nie podważyła rzeczywistości i realności świata w XXI wieku. Dlatego w ten symboliczny dzień, 11 lipca, wspominamy dzisiaj wszystkie ofiary ukraińskich nacjonalistów, które ginęły i na Wołyniu, i na południu Polesia, i w Małopolsce Wschodniej, i na dzisiejszej pięknej ziemi lubaczowskiej. Wspominamy tych wszystkich, którzy 11 lipca 1943 roku szli do Boga, szli się modlić, do kościołów w swoich miejscowościach na Wołyniu. Szliby się w niedzielę piękną, słoneczną pomodlić. Poprosić Boga o miłość, o miłosierdzie, o dobrą przyszłość, o dobrodziejstwa dla swoich rodzin, dla swoich bliskich. A spotkała ich 11 lipca brutalna śmierć. Narzędzia z gospodarstw domowych stały się narzędziami śmierci. To data, symbol, krwawa niedziela. Choć mamy wszyscy, drodzy państwo, świadomość, że mówiąc o ludobójstwie wołyńskim, przywołujemy także wszystkie inne zbrodnie. Te, które działy się już w lutym roku 1943 w Parośli i te, które dotknęły ziemi lubaczowskiej i Radruża, waszej miejscowości, wprost i Rutki, gdzie ukraińscy nacjonaliści zamordowali 62 osoby, w tym 9 dzieci i 9 kobiet. Tu mordowali z determinacją. Z determinacją i z barbarzyństwem. Całe rodziny, całe pokolenia. Mordowały i dziadka, i ojca, i syna. Z rodziny Jacków, z rodziny Rybów, z rodziny Zelików, z rodziny Romaników. Ta zbrodnia tutaj, na ziemię lubaczowską, przyszła później, po lipcu 1943 roku, bo wiosną roku 1944. Ale to nie zmieniło nic. Wciąż mordowali brutalnie, barbarzyńsko. Każąc córkom patrzeć, jak ginie matka. Synom, jak ginie ojciec. Matce, jak ginie córka. Wciąż używali gospodarskich narzędzi do tego, aby zabijać. Drodzy Państwo, skala i barbarzyństwo tej zbrodni jest dziś tak głęboko z nami. I przed chwilą, oddając hołd ofiarom z rodzinami, usłyszałem po raz kolejny w swoim życiu, jak to głęboko jest dzisiaj we współczesnych polskich rodzinach. Jaką traumę niosą rodziny polskie w XXI wieku. I doskonale to, drodzy Państwo, rozumiem. Bo tym, którzy mówią o dzisiejszej geopolityce, o świecie wojny, którzy mówią o racji stanu, chcę przypomnieć, że śmierć 14-letniej Jadwigi Romanik w zakresie jej progu bólu, w zakresie tego, co przeżywali jej rodzice, w zakresie tego, co czuła w swoim sercu, gdy mordowali ją ukraińscy nacjonaliści, jest tą samą, drodzy Państwo, śmiercią, której dziś doświadczają 14-letni Ukraińcy z rąk bandytów Federacji Rosyjskiej. Czym te śmierci się różnią? Śmierć z wczoraj jest czymś łagodniejszym niż śmierć z jutra? Płacz i cierpienie rodzin? Ból? Upodlenie? Dlatego musimy mówić jasno, drodzy Państwo, tak, pamięć, historia i prawda o ludobójstwie wołyńskim kształtuje przyszłość. Jesteśmy tu dla przeszłości, ale też dla przyszłości, tej, która jest tu z nami, dla naszych dzieci. Ktoś spyta, moi kochani, ktoś zada pytanie, jak to się stało, że sąsiad mógł mordować sąsiada? Jak doszło do ludobójstwa wołyńskiego? Jak to się w zasadzie wydarzyło, kiedy w przedwojennej Polsce przed rokiem 1939 w tej Rzeczpospolitej, w drugiej Rzeczpospolitej mieszkało ponad 5 milionów Ukraińców, którzy byli obywatelami Rzeczpospolitej? W samym Radrużu przecież z 3000 przedwojennych mieszkańców zdecydowana większość w tej pięknej miejscowości z tak piękną XVI-wieczną cerkwią. Z tych 3000 mieszkańców więcej było Ukraińców niż Polaków. Obywateli Polski ukraińskiego pochodzenia. Żyli ze sobą te 5 200 000 osób. Żyli tu w Radrużu obok siebie i ze sobą. Potrafili żyć. Czy Druga Rzeczpospolita była rajem dla Ukraińców? Nie była. Było wiele napięć normalnych w skali mniejszości narodowych. Ale nikt żadnemu dziecku nie przykładał sikiery do głowy. Nikt nie wbijał wideł w plecy. Były problemy, które są właściwe dla wszystkich mniejszości. Były wówczas, są dzisiaj i będą w przyszłości. Ale żyli obok siebie i żyli ze sobą. Wystarczy spojrzeć, drodzy Państwo, na to, że w 1939 roku, gdy Polacy bronili się przed sowiecką zarazą Związku Sowieckiego, która ręka w rękę szła z niemieckimi narodowymi socjalistami, to w Wojsku Polskim, wśród miliona polskich żołnierzy, którzy bronili się przed Niemcami i Sowietami, było ponad 100 000 żołnierzy polskich, ukraińskiego pochodzenia, powiedzielibyśmy dzisiaj Ukraińców. Chcieli bronić II Rzeczpospolitej, uznając ją za swoją ojczyznę. Gotowi byli bić się z Sowietami i z Niemcami w mundurze Wojska Polskiego. Tak jak gotowi byli, aby mieszkać tu na ziemi lubaczowskiej obok Polaków i szukać porozumienia, dobrego sąsiedztwa. Co się takiego stało, że ci sami ludzie, drodzy państwo, stali się regularnymi bandytami

w roku 1929 za sprawą dekalogu ukraińskiego nacjonalisty. A powiedzielibyśmy, że był to antydekalog. Bo już w roku 29 można było przeczytać w tym dekalogu, że zbrodnia ma być metodą działania, że trzeba prowadzić do czystek etnicznych, a na ziemiach uznawanych przez ukraińskich nacjonalistów za ukraińskie ten łan zboża miał być bez plew i bez chwastów. A tymi plewami i chwastami byli i Polacy, i Madziarowie, i Żydzi. Ta ideologia rosła od roku 1929 i jeszcze do tego znalazła sobie wspaniałego nauczyciela w postaci niemieckich nazistów. Już wówczas UPA współpracowała z Abwerą. Po roku 1939 Legion Suszki był gotowy mordować Polaków, a rząd Jarosława Steczki wprost pisał: Hitler jest dla nas wzorem. Zrobimy z Polakami to samo, co Hitler zrobił z Żydami. Tak, ta zła ideologia znalazła sobie złego nauczyciela. 12 tysięcy policji pomocniczej ukraińskiej, zanim zaczęli mordować Polaków, gotowi byli do mordowania Żydów. Jako część całego totalitarnego aparatu represji III Rzeszy po ataku Wehrmachtu na Związek Sowiecki. Jest ideologia nacjonalistyczna, antyludzka i jest nauczyciel w postaci niemieckiego nazizmu. To, drodzy państwo, doprowadziło do strasznego ludobójstwa wołyńskiego. I zamknęło się także w pewnej symbolice czerwono-czarnej flagi, która także nawiązywała swoją symboliką, estetyką do tego, co Niemcy nazywali ziemia i krew, czerwień i czerń. Pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce, i zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce, drodzy państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.

Bo to flaga Blut und Boden. Blut und Boden. To mówiła ta flaga i w niej zamknęła się i zamyka dziś cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty, który mordował polskie kobiety i dzieci. Drodzy Państwo, dziękując Wam tak głęboko za pamięć, Waszą lokalną i naszą polską pamięć, chcę też przypomnieć, że ukraińscy nacjonaliści mordowali także Ukraińców. Tych sprawiedliwych Ukraińców, o których przed momentem także rozmawiałem z rodzinami, o których piszą polscy historycy. Tych, u których wygrywało człowieczeństwo, a nie ideologia. Tak, tych, którzy mówili, że muszę pomóc swojemu sąsiadowi. Muszę wyciągnąć rękę. Nie chcę, żeby wbijano w jego plecy widły, a jego dziecku rozbijano siekierą głowę. Byli tacy Ukraińcy i to oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie. To ich mordowali łupowcy. To pod czerwono-czarną flagą zabijano też sprawiedliwych Ukraińców. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że świat to dostrzega, że ta ideologia nie tylko zabiła 120 tysięcy osób, ale także dziś nie ma dla niej miejsca, nie tylko w Polsce, ale także w Zjednoczonej Europie. To nie jest ideologia, to nie są oddziały, to nie są bohaterowie, na których z całą pewnością, drodzy Państwo, Europa czeka. Moi kochani, historia jest laboratorium polityki. Fałszywa historia tworzy fałszywą politykę. Historia jest jedynym, co wiemy, z jedyną odpowiedzią na fakty. W przyszłości są same znaki zapytania. Chcemy przecież ją przewidywać. Chcemy ją prognozować. Tworzymy strategie, które mają odpowiedzieć na zapotrzebowanie przyszłości. Ale tam wszędzie są znaki zapytania. Historia jest jedyną wiedzą, którą wynosimy do budowania naszej przeszłości. A powtórzę jeszcze raz. Fałszywa historia tworzy fałszywą.

0: krzywą politykę. My dziś nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego. Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię, tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić, bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa. A mówienie, że ukraińska powstańcza armia walczyła też, bo walczyła z Moskalami i dlatego trzeba przywoływać czerwono-czarne barwy, przywołuje inne wyzwanie logiczne. Czy Europa, świat, Polacy, Ukraińcy, drodzy państwo, są gotowi dzisiaj powiedzieć, że Adolf Hitler był dobrym przywódcą i człowiekiem, bo walczył ze złym Stalinem? Albo Józef Stalin, czy był dobrym przywódcą, bo walczył z Adolfem Hitlerem? Chcemy mówić tak, tak, nie, nie. Zło jest złem. Niemiecki narodowy socjalizm był złem. Sowiecki komunizm był złem. Ukraiński nacjonalizm był złem. I na te symbole się nie godzimy. Moi kochani, niech Pan Bóg da wieczny pokój i spokój wszystkim ofiarom ludobójstwa wołyńskiego. Niech ma w opiece wspaniałe rodziny. Niech Bóg da mądrość przywódcom świata i Polski, i Ukrainy, i całej Europy. Nie mylmy, drodzy państwo, nigdy pojednania z amnezją, pojednania z zapomnieniem. Potrzebujemy dzisiaj prawdy, pamięci dla lepszej przyszłości w XXI wieku. Bez ludobójców i bez ludobójczych symboli. Niech Bóg błogosławi Polsce. Niech żyje Polska.
1: Tam, gdzie Wołyń pola niesie,

0: aż pamięć odnajdzie ich ślad.
1: Posłuchajmy teraz, o czym donosiło Watykańskie Radio w ostatnich dniach.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
4: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
3: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
5: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV.
6: Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
3: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
7: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
3: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Watykan News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
8: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
3: Mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
2: Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
4: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
2: Papieski wysłannik odwiedził dziś również katolicki uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stółkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
9: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
2: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji, wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
10: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
2: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
3: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
2: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Na Ukrainie przebywa szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizyty Jana Pawła II oraz odrodzenie Kościoła Łacińskiego na Ukrainie. Wczoraj spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
11: Metropolita Lwowski przyznaje, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się, napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
2: Dziś papieski wysłannik jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny oraz miejsca, które zostały zniszczone na skutek rosyjskich bombardowań. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Już od miesiąca kraj ten zmaga się z rekordowymi temperaturami i wysoką liczbą zgonów. Schronienie dla najbardziej zagrożonych oferuje w tych dniach kościół. Jego wielowiekowe i wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż nieprzygotowane na takie warunki budynki mieszkalne.
3: Przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się w tej sprawie z ministrem do spraw klimatu i środowiska. Arcybiskup Luc Terlinden potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią na skutek upałów. Metropolita Brukseli zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc. Minister Jean-Luc Crick zapowiedział, że rozmowy z Kościołem będą kontynuowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii Kościoła i państwa.
2: Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
11: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
2: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
11: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
2: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
11: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
2: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
11: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Następna polska audycja na falach naszej rozgłośni zostanie nadana już jutro o 10 wieczorem. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim pogodnego i spokojnego dnia. Narodom cierpiącym na skutek agresji i wojny życzmy sprawiedliwego pokoju, a w te zimowe dni trzymajmy się ciepło. Do usłyszenia mówię wszystkim słuchaczom, Katarzyna Bebejewska.
13: Mamy już tego dosyć. Chcemy normalnie żyć. Pracować, myśleć, modlić się do Boga i na swój chleb uczciwie mieć.
14: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
15: The following program is in Arabic and English.
16: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. الأخبار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
15: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
14: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
17: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.